kurka chce zgarnąć, trzeba zejść brać. To mój jedno wsiekną, to jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správnej místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hlucom spíš jí ty najmou dát.